mnie lekce wzdychnął. Sytuacja jemnie draźniła, aż chwilę bude zralá jako jahoda. Pak první herec praví, elegantní, draví.